0: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
1: Ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
0: Fajn rádio.
2: Fajn rádio. Prostě hity.

0: vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Yeah.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot, vždycky